0: dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu, dżu.
1: Ma nie dż, nego je r, r, r, radio, Royce.
2: Wow! Please catch per live and direct.

Armenia i stanął tam krwawy ruch swój ragunny synuje za bramę potężne Stichowi raz glednicę pomarzy Bóg Lubaj. To jest bezpłatna podróż.